abemi bakhe bahamba kaloku baya kule ndawo kule dolophu babebhekene nabafika balikhulula iesile uYesu walisebenzisa ndifuna ukutsho namhlanje mphulaphula ekhaya kudala usetyenziswa banabantu kudala usetyenziswa yimimoya kudala usetyenziswa yile nto ekusebenzisa

kulendawo kuledolophu babebhekene nabafika balikhulula iesile uYesu walisebenzisa ngifuna ukuthi namhlanje mphulaphule ekhaya kudala usetyenziswa abantu kudala usetyenziswa imimoya kudala usetyenziswa yile nto ekusebenzisayo kodwa namhlanje kukhona umyalezo onamandla ukuthi le nto ekubophilayo sithunyiwe ukuthi sikukhulule osibuzayo hayi asizumchazela kodwa sizothi liyafuneka enkosini uyagula bazothi